Moja, cóż się mi stało, że mi pod brzuszkiem rosło ciało. Chodziłaś nocą, grywałaś karty, myślałaś sobie, że to są żarty. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej partuszek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej partuszek już nie obstanie. Ej, leży Mania, se na łóżeczku i trzyma rączki, no i na brzuszeczku. Tak lamentuje i tak se płacze, bo jej brzuszeczku, no i coś ci skacze. Czego zachciała, to i dostała i się z Włocianem, hej, się poznała. Czego zachciała,

Why, Tuli, Tuli, Nauszku, Tuli, ej, leżę sobie, no i bez koszuli. Ja się spytałem, czy ona chciała, cholera mówi, że już dostała. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek

Żegnam was ojcze, żegnam was matki, gdyż matki nigdy nie znała. Nikt mej kolebki nie przybrał w

Jabłka, jabłka, wysypałem jabłka, jabłka, jabłka, hej, czerwone jabłka, jabłka, jabłka, wysypałem jabłka, jabłka.

jabłka, hej, jabłka, hej, wysypałem jabłka, jabłka, hej, jabłka, hej, czerwone jabłka, jabłka, hej, jabłka, hej, wysypałem jabłka, jabłka, hej, jabłka, hej.